0: kolega.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.